ya ndenge ne wana atana nganda ne sokoke mosalaka kokabia baninga mibali ya bato menga na zwi anga chance nazwa ki na fobu na nganda te yomoko ka fobu.